0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome, and enjoy Polish program with songs describing beauty, colors and nostalgic sight of autumn. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiejszym programem chcemy powitać jesień z jej urokami, kolorami i wszystkim tym, co charakteryzuje tę porę roku. Usłyszymy znane i mniej znane głosy naszych artystów, którzy mają w swoim repertuarze piosenki z nutą jesieni. Program rozpoczniemy utworem Piotra Czajkowskiego Co mówi wiatr, słowa Zbigniew Stawecki, a śpiewa swym aksamitnym głosem Jerzy Polomski.

Na pewno każdy z nas ma swoją ulubioną piosenkę o jesieni. Mam nadzieję, że znajdzie się ona w dzisiejszym programie. Moją ulubioną piosenką jest skomponowana przez Kazimierza Kowalskiego piosenka Może jesień mi ciebie odnajdzie. Urocza melodia w interpretacji Kazimierza Kowalskiego.

Przepraszam, że urwałam początek, ale to mój techniczny błąd. No ciągle się uczę technicznego operowania, ale z czasem na pewno to się usprawni. Piosenka Martwe liście, muzyka Józef Kosma, słowa polskie Jeremi Przybora, a śpiewa Magda Umer.

Ten dom, naszą uliczkę i drzewa we mgle, kształty wydarte marzeniom i snom, z marzeń odarte, zastygłe w złym śnie.

niosł. Wspomnienia jak liście unosił w mrok zapomnienie i chłód. Mój Boże, znów słyszeć jak prosisz, zaśpiewaj, zaśpiewaj mi znów. To tak jak my, to tak jak oni.

0: Yes.
1: Urocza piosenka Martwe liście w wykonaniu Magdy Umer przy fortepianie Bogdan Hołownia. Wspomnienie jesieni, tak tylko wspominać potrafi Waldemar Kocoń.

a przecież tak bywało kolorowo. Bywało, bywało, po deszczu biegaliśmy z gołą głową. Bywało, bywało, kasztany leżą w kącie aż do dziś i w książce zasuszonym jakiś liść. Ta jesień jak z dawnego bardzo snu gdzieś była daleko,

Jesień i pejzaż bez ciebie, muzyka Jerzy Wasowski, słowa Jeremi Przybora, a śpiewa Magda Umer.

Ostatnio płowo zielony, dywan zdobiony słońcem dostatnio. Pejzaż gorący, rżysk i stygnących gwiazd w zimnym niebie. Smutku, co zawisł kluczem żurawi. Pejzaż.

bezradne. Rower zmęczony, płosząc gawrony, sunie drożyną. Jedzie listonosz, już pod czerwoną jest jarzębiną. Na skwarna rzeka ma tylko przekaz złotych 109. Tą samą drogą wraca nikogo pejzaż. Bez ciebie. Dzień.

wieczornych. Idę przez pole, gdzie dwie topole, drzewo przy drzewie, patrzą z wysoka w przestrzeń jak otchłań pejzaż. Bez ciebie.

Goniąc kormorany, muzyka Jerzy Woj, słowa Andrzej Tylczyński, a śpiewa Piotr Szczepanik.

0: You are listening to the Polish program of WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and Idea Stream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. Kontynuujemy nasze piosenki z nutą jesienną. Uciekaj moje serce, muzyka Seweryn Krajewski, słowa Agnieszka Osiecka, a śpiewa Magda Umer. Zwykle słyszeliśmy tą piosenkę w wykonaniu Seweryna Krajewskiego. Dzisiaj dla odmiany śpiewa Magda Umer przy akompaniamencie Bogdana Holowni.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic.

czy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś.

uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd.

urocza piosenka Uciekaj moje serce. Barwy jesieni, muzyka Seweryn Krajewski, słowa Marek Gaszyński, a wykonanie czerwone gitary.

0: Człowiek, którego kocham. Muzyka George Gershwin, słowa Marian Hemar, a śpiewa Magda Umer przy akompaniamencie Bogdana Hołowni.
1: Słuchaj, nim się zamkną za mną drzwi, jedno jeszcze chcę powiedzieć ci. Młody jesteś, talent masz, któż lepiej wie niż ja, że sławę i pieniądze będziesz miał, kobiet tyle, ile będziesz chciał.

ci nie będzie wstyd, gdy innej więcej szczęścia dasz. Tym łatwiej będzie nam, nie wołaj mnie. I kiedy będziesz sam, nie wołaj mnie.

Trudno trzeba było, usta zatnij, wiesz. Wyrzuć mnie z pamięci, serca siłą, tak jak ja próbuję też. Niech ci nie będzie żal, nie wołaj mnie i listy moje spal, nie wołaj mnie. Zniszcz każdy ślad i znak i powiedz trudno,

Słuchaj, przecież wszystko może być. Gdybyś chory był lub zaczął pić, gdybyś stracił wiarę w talent swój i swoją moc, gdyby ktoś cię zdradził albo zwiódł, gdybyś cierpiał.

pełne nostalgii, wymowne słowa piosenki Człowiek, którego kocham. Słowa Mariana Hemara śpiewała Magda Umer. Płoną góry, płoną lasy. Muzyka Seweryn Krajewski, słowa Janusz Kondratowicz, wykonanie Czerwone gitary.

Pamiętasz, była jesień, muzyka Czekalski-Pluciński, słowa Lucjan Koszycki, a śpiewa Danuta Błażejczyk.

Piosenkę tą słyszeliśmy zawsze w wykonaniu Sławy Przybylskiej. Dzisiaj śpiewała Danuta Błażejczyk. Nie może być programu o jesieni bez piosenki Jesienne róże. Muzyka Gold, słowa Włast, śpiewa Irena Santor przy akompaniamencie orkiestry Jerzego Abratowskiego.

Dziękujemy za wspólne spotkanie w niedzielny wieczór. Mam nadzieję, że piosenki usłyszane dzisiaj przypomniały tamte polskie złote jesienie i sprawiły Wam przyjemność. Thank you for sharing your evening with us. Please join us every Sunday over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. This is Eugenia Stolarczyk. Thank you and good night. Dobranoc.